Empire of the Sun in a Walking on a Dream, sami hiti Radio City, še minuta, ne, kaj te govorim jaz, še 11 minut in ura bo pol sedem. Empire of the Sun in a Walking on a Dream, sami hiti Radio City, še minuta, ne, kaj te govorim jaz, še 11 minut in ura bo pol sedem.